ty golowa. Siady. Mistalowa lowa. Na mistalowa lowa. Girl. Mistalowa lowa. Na mistalowa lowa. She call me Mr. Bombast.